yana babidi gucen wakwani ge du jukor ko alam video yemati waka kenyo yupe minene du gucen miya jukon parapa fm e bitete gere no abibirike urto mimi ya deha no ma bi chamte ne lum video yupe na machimno to ber ber ngana chela biara bicha bicha bicha lum video ga du gucen tap lokom tere.